mape funi solo. Sa fele zam kati solo. Ay, beng plome na izolo. Eng chela nge indaba za izolo. Ay, eng mape funi solo. Sa fele zam kati solo.